0: baby, you telling me the whole truth and nothing but the truth.
1: Blue, bee-bee-doo, bleed-doo-bee-doo-bee.
0: Oh, your story's touching, your story's touching.
1: Pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pirgio, pir